dom, ty w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło sobie wgniatam, haustem powietrze robię, żadę wyłom. Ten co mnie słyszy, ma mnie

większość śpi nadal. Przez sen się uśmiecha, a ktoś się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie.

0: Являючи свої дійсно необмежені можливості у передачі найскладніших понять і найглибших думок і почуттів, так писала історія української літератури у 56-му році.
1: Багато скомплементували пана Максима тут.
0: Особливо, коли йдеться про граничну гнучкість мови. Отже, іменник «гнучкість» походить від прикметника «гнучкий». Це нам теж підказує словник української мови. Тож, заглянімо, що означає «гнучкий» – цей прикметник, чоловічий рід «гнучкий», жіночий «гнучка», «гнучке» – середній. Тобто, перше, який легко згинається, гнеться. Дівчина була невелика на зріст, але рівна як струна, гнучка як тополя, гарна як червона калина. Це уничує Левицького. Ну, добре, тепер ще трішечки з іншого боку про гнучкість поговоримо. Пальці хірурга мусять бути такі ж розроблені, гнучкі і чуттєві, як пальці скрипаля і піаніста.
1: Так, згадзаєш.
0: Теж переносне значення, і ми вже в контексті Рильського його навели, тобто здатний легко змінюватися, багатий на відтінки. Тобто гнучкий голос, гнучка мова і так далі. І друге значення переносне, який вміло і швидко застосовується в різних обставинах. І в цьому контексті є гнучка політика, є гнучкий робочий графік. Наприклад, мої плани на відпустку дуже гнучкі, тому я можу приєднатися до вашої поїздки в будь-який момент. З інтернету. Банк пропонує гнучкі умови кредитування із можливістю дострокового погашення. І це є не реклама, тому що банку я не вказала.
1: Угу, рзеczywiście. І що будемо робити далі? Порозмовляємо ще о języku giętkim, prędkim, wyginającym się, zginającym się. Чи будемо wyginać naszą ramówkę, czy też będziemy się jej trzymać?
0: Будемо триматися нашої сітки мовлення, але, звісно, про мову гнучку, яка є, власне, часом, як у Максима Рильського, граничною гнучкою, радо поговорю.
1: Więc co teraz?
0: Можливо, подивимося, що підказує словник польської мови.
1: Giętki, jaki to? Giętki to dający się giąć. Giętki to łatwo poddający się zewnętrznym wpływom, umiejący się przystosować w zależności od okoliczności. Nie pierwszy przypadkowy rym w naszej dzisiejszej audycji. Giętki to również sprawnie działający, sprawnie myślący. Giętki może być drut, giętka może być deska, gałązka, gałąź giętka, łodyga, giętka rośliny jakiejś, giętkie włókna, giętki jak trzcina, długi i giętki. Ktoś może mieć giętki grzbiet, dosłownie i w przenośni, ale o tym już za chwilę, podobnie jak kręgosłup. Giętkie ciało ktoś śmiało wygina. Giętkie ma ręce, giętkie stopy, a czasami ktoś giętki jest w języku i potrafi tym językiem powiedzieć naprawdę wiele i tak, żeby było do słuchu. Giętko, giętkość, i przechodzimy do właściwego słowa dnia. Giętkość pochodzi oczywiście od tego giętkiego, troszeczkę wygięła to słowo. Giętkość nart jest warunkiem ich mniejszej lub większej przydatności. Prawda czy fałsz? Prawda. Ptaki, pingwiny, bardzo je cenimy. Na falach i w falach pingwin nie ma równych pośród ptaków. Tam dopiero rozwija cały swój talent, niesłychaną giętkość i zręczność ruchów, nie do uwierzenia, chyżych, pewnych i celnych. O drzewach długie gałęzie grabu z trzcinową giętkością kładą się na sąsiednie drzewa. O polityce było jak najbardziej gnuczka polityka. Cytat z literatury polskiej, Mieczysław Jastrun. Nie miał on, książę Władysław, giętkości dyplomatycznej ojca i tej słodyczy w ustach, która zjednywała księciu Adamowi stronników. Albo tak, o ksenofoncie, cytat, jako stylista stoi bardzo wysoko, prawie tak wysoko jak Maksym Rylski. Pod jego piórem mowa attycka po raz pierwszy nabrała poczucia swej przyrodzonej lekkości i giętkości. Żewuski pisał w pamiętnikach o pewnym jegomościu, że nie miał tej giętkości towarzyskiej innym niezbędnej dla otrzymania popularności. Giętki to nie zawsze o pozytywnych postaciach.

0: Купи мені.
1: Wielu sprzętów można użyć skomplikowanej techniki, ale nic tak nie robi hip-hop jak giętki język. To właśnie on wykonuje najważniejszą część roboty o języku, o tym jak pracuje, do czego możemy go wykorzystywać. Dzisiaj rozmawiamy w codziennej audycji pół na pół. Czasami stawiamy przed naszym językiem prawdziwe wyzwania.

0: Taka to nasza dzisiejsza druga piosenka. Postarali się, słyszeliście? Wtajemniczeni twierdzą, że zapisywali, nagrywali tę piosenkę 313 razy, zanim im się udało. Jak też oni się nazywali? Strefa zrzutu, tak?
1: Strefa zgniotu.
0: A, zgniotu, gnieść, giąć, giętki i już jesteśmy w domu.
1: A spróbujemy powtórzyć to, co oni tam śpiewali u swojej pieśni?
0: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
1: Król Karol kupił królowej Karolinie, hej, korale.

0: Waszą uwagę, że muzyczne lekcje, wybór piosenek, które bierzemy na warsztat, również zazwyczaj nie jest przypadkowy i z czymś się wiąże. Albo z jakąś historyczną datą, albo ktoś się akurat urodził, albo słońce na przykład wyszło i zaświeciło, albo zobaczyliśmy coś na ulicy. W każdym razie zawsze powód jest. W związku z tym prosimy również o krótkie uzasadnienie Waszej propozycji.
1: Jakie te prawila i wymogi robisz? Так, так, справді. Але вже було кілька випадків, що пропозиції наших слухачів, але теж не тільки слухачів.
0: Слухачок.
1: І слухачок, так. І теж пропозиція нашого прекрасного звукорежисера Адама Чихоцького. Вони прозвучали на музичних уроках.
0: Так, в зв'язку з цим, так як вспомняла Яна, są udokumentowane przypadki tego, że propozycje wasze są uwzględniane i również jak wspomniała moja znakomita przedmówczyni i partnerka, współautorka, współprowadząca pół na pół, rozumiemy, że nie zawsze nadążacie słuchać nas na żywo. Być może akurat coś bardzo ważnego się dzieje w waszym życiu. W związku z tym tak, podcasty są rozwiązaniem.
1: І теж повтори, тому що ми повторюємо, ми ж любимо повторюватися. Прем'єрно ми звучимо від 12.05 до 13.00, натомість повтори наших передач ви почуєте в ефірі Польського радіо для України о 17.00, о 21.55 і о 9.00 ранку.
0: Так, хіба ж є акурат субота або неділя, то втеди 7.50, 12.00
1: і 21.55.
0: Докладно, все ясно?
1: Ну, не знаємо, як ви, але для нас кожна зустріч – це не тільки інтелектуальна пригода, але теж радість і забава.
0: Ніц додать, ніц уянць.

0: Granica między wiekiem dziecięcym a wiekiem młodzieńczym, tego słownik już nie podpowie. Kiedy się wiek młodzieńczy kończy, a zaczyna dorosłość, tego też żaden słownik nam nie powie. Dlaczego? Dlatego, że autorki i autorzy słownika również nie wiedzą. Podobnie jak autorzy ukraińskiej wersji nie wiedzą tak naprawdę tej protyleżnej. Jak przeciwstawić dorosłość i wiek dziecinny? Gdzie jest ta granica? Słowniki są potrzebne, ale słowniki nas inspirują, słowniki nam rzeczywistości oczywiście nie wyjaśniają. To było znaczenie pierwsze. Znaczenie drugie: dziecko to syn lub córka kogoś, niezależnie od wieku. Znane jak najbardziej. Mój tatuś jest dzieckiem mojej babci i tak już zostanie. Czasami 90-letni tatuś robi kanapki swojemu dziecku, które idzie do pracy. Znamy takie przypadki. Dla rodziców zawsze jesteśmy dziećmi. Nawet kiedy rodziców zabraknie, zawsze pozostaniemy ich dziećmi. Z czym się łączy w polszczyźnie to dziecko? Ze wszystkim. Dziecko grzeczne, dziecko niegrzeczne, dziecko zdolne, dziecko szczęśliwe, dziecko osiedlowe, dziecko wiejskie, pasące krówki. Dzieci i dorośli, kobiety i dzieci, dziecko kilkudniowe, nowonarodzone, dziecko dwumiesięczne i tak dalej, opieka nad dziećmi, lubić dzieci, kochać nawet dzieci, edukacja dzieci, rozwój dziecka mamy na uwadze bardzo często. Dzień dziecka obchodzimy kiedy? 1 czerwca, rzecz jasna. Dziecko to również poufały, serdeczny zwrot do osoby dorosłej.
1: Ja to dużo często czuję dziecko od swojej titoньки. I mnie dużo przyjemno staje dziecko.
0: Pozdrawiamy ciocię Jany Stępniewicz, ale taki zwrot dziecko jest nieco ironiczny, tak? To tak trochę z góry czasami do nas mówią. Drogie dziecko, no ogarnij się.
1: Nie, to nie w tym kontekście. Dziecko kochane, ja czuję.
0: Kochane dziecko, dziecko własne, dziecko dobre, dziecko ukochane, dziecko wyrodne zdarza się. Kim jest dziecko wyrodne, o tym za chwilę. Dzieci oczywiście również dotyczy zwierząt, bo zwierzęta również zakładają rodziny i w rodzinach żyją każdy gatunek po swojemu. Dziecko zatem to niedorosłe zwierzę i dziecko bardzo ważna sprawa. Nasza audycja to nasze dziecko, ukochane. Dziecko to wytwór czyjejś pracy.
1: Oj, tak.
0: Związki frazeologiczne. Być, czuć się jak nowonarodzone dziecko. To czuć się jak?
1: Легко, дуже приємно. Це коли добре виспалися, тоді ми відчуваємо себе як новонароджені діти.
0: Ну, власне. Czuć się generalnie dość dobrze. Słownik podpowiada coś innego, ale zapomnijmy o słowniku. Jak nowonarodzone dziecko, to spoko, to okej. Ja się zupełnie nie znam na formalnościach. Jestem jak nowonarodzone dziecko w prawnych rzeczach. Aha, w takim kontekście pisał Tadeusz Rittner.
1: A, tobto tutaj idecie, że nie zowsim rozumijemy się na pewnych sprawach.
0: Albo nawet zowsim nie rozumijemy się, tak. Dzieckiem ukochać, co słyszeć, znać. Słyszeć, znać coś w okresie dzieciństwa jako dziecko. Wszystko jasno. Ziemię całować, którą się ukochało jako dziecko. Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, ten młody dusi centraury. Piekłu ofiarę wydrze, do nieba pójdzie po laury. Adam Mickiewicz, wiersze od dziecka. Z dziecka można coś znać, do czegoś przywyknąć. Na przykład pewna pani umiała od dziecka po łacinie, a potem okazało się, że językiem międzynarodowym jest język angielski i łacina rzadko się niestety przydaje. Cieszyć się jak dziecko, płakać się jak dziecko. Cóż, nie kontrolować swoich emocji, nie myśleć o tym, że nie wypada w dorosłym świecie okazywać takie emocje. Cieszył się jak dziecko i chwyciwszy Agnieszkę w objęcia, usiłował z nią tańczyć. Maria Dąbrowska padła bez tchu na kanapę i płakała jak dziecko. Z radości i żalu, pisał inny autor. Cudowne dziecko, dziecko, które odznacza się niezwykłymi, jak na jego wiek, zdolnościami.
1: Wunderkind.
0: Chłopiec słynął na całą szkołę jako cudowne dziecko, jako umysł wyjątkowy. Najmłodszy 9-letni syn był cudownym dzieckiem i koncertował z wielkim powodzeniem, pisał Wacław Berendt. A dziecko wyrodne.

0: to dziecko, które postępuje niewłaściwie wobec swoich rodziców, albo przynajmniej bardzo zupełnie nie tak, jak oni by chcieli. Dziecko szczęścia, dziecko fortuny to niekoniecznie dziecko, to może być człowiek dorosły, który cieszy się stałym powodzeniem. W życiu zaledwie ukończył Krasiński nauki, a wnet posypały się nań różne godności. Dzięki poparciu możnych przyjaciół, na których temu dziecku szczęścia nigdy nie zbywało. Jakie jest pochodzenie słowa dziecko, słowa dytyna? Wiemy?
1: Ну, слухаю, мені цікаво дізнатись.
0: Głowią się nad tym językoznawcy, czy nas przekonają? Pani profesor Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski, w poradni językowej PWN podkreśla, że jest to wyraz rodzimy, ogólnosłowiański, w polszczyźnie sporadycznie od wieku XV, a od wieku XVII w powszechnym użyciu i przyjmuje się, że jest to urzeczownikowiona forma przymiotnika rodzaju nijakiego w odmianie prostej.
1: Ojoj.
0: A właśnie. A o co chodzi? O to chodzi, że gdzieś tam na początku był rzeczownik dzieć z formantem tsko. Dziecko, dziecko.
1: Тобто дати, так, щось дається комусь.
0: Ja bym poszedł w twoim kierunku. Językoznawcy powiązują to ze słowem doić, a od doić jesteśmy bardzo blisko do karmienia piersią, do karmienia mlekiem matki, ale na szczęście pewności wcale nie mamy. W dodatku ta końcówka sko być może kiedyś była pejoratywna, a więc istota, którą mniej poważamy, ponieważ jest dzieckiem, ponieważ jest berbeciem, bobaskiem, brzdącem, dzieciaczkiem, dzieciąteczkiem, dzieciną, oseskiem, pacholęciem albo szkrabem. Czy tak było, czy nie było, tego nie wiemy, ale to jedno z takich słów bardzo, bardzo mocno zakorzenionych w językach słowiańskich i gdzieś bardzo głęboko leżą jego źródła.
1: Я вибрала кілька прислів'їв з дитиною пов'язаних, і деякі з них показують, наскільки вже вони не виправдовуються, вони діють у сучасному світі. Але почну від того, що я чула від свого дідуся. Я вже про тітоньку згадала, тепер про дідуся. Діти, діти, де вас подіти? Поставлю вас в коробочку, мете шкороботіти. Це коли ми були неслухняними,
0: ой,
1: то
0: діти,
1: чули
0: діти,
1: від дідуся.
0: Де вас подіти?
1: Як не навчиш дитину в пелюшках, ти не навчиш і в подушках. І ось наступне: дитино, серцем люби, а руками гни. Оце абсолютно, абсолютно не виправдовується. Яке дерево, такі квіти, які батьки, такі діти. Ледача дитина батькам кручина. Малі діти спати не дають, а великі – дихати. І моє улюблене, діти, як квіти, поливай, ростимуть. Наша теоретична частина завершена, а перед нами сьогодні музичний урок. Почнемо ми його, знову ж таки, дуже нетипово.
2: Що це зараз? А хто догоді пса?

0: Ta. Może ty,
1: może ty,
0: może jednak ja.
2: Pora zaczynać, może ty?
3: Może ty.
2: No, może jednak ja. To wasze Polskie Radio dla Ukrainy, audycja pół na pół. I w ten sposób zaczynamy muzyczną lekcję.
3: Музичний урок, і сьогодні він нетиповий і нетрадиційний, тому що зазвичай ми спочатку говоримо про пісню, одну пісню, потім її слухаємо, перекладаємо, порядок у нас більш-менш усталений, одного тижня ми слухаємо українську пісню, відповідно проводимо музичний урок української, а другого тижня польську, і тоді у нас...
2: I to u nas muzyczna lekcja polskiego, tak. Kto dogoni. Dzisiaj postanowiliśmy zaprosić was na muzyczną lekcję języków dwóch, języki dwa, języki polski i ukraiński. A to z okazji Dnia Dziecka w Polsce, taki właśnie dzień obchodzimy 1 czerwca. Przypomnijmy, że Ukraina świętuje Dzień Dziecka 20 listopada. A zatem z okazji Dnia Dziecka postanowiliśmy z Janą przetłumaczyć piosenki, dwie piosenki, jedną dla dzieci, drugą pro dzieci.
3: Почали ми від пісні дитячої «Чотири лапи», пісня про пригоди одного такого кудлатого песика. Але...
2: «Хто догоні пса, хто догоні пса».
3: Так, «Хто догоні». Але ця пісня не існувала і не існує десь у вакуумі, вона була частиною популярної програми для дітей.
2: Тож, не всі знають тю пісеньку. Нестети, хто тієї пісеньки не зна, можна повідати, що... W ogóle niewiele zna, warto ją znać, dobrze, że ją już usłyszeliście. Przez lata tę piosenkę można było usłyszeć w telewizji polskiej, w programie Piątek z Pankracym, który to program później nazywał się Okienko Pankracego. Autorem tekstu o przygodach czworonoga jest Maciej Zimiński, program prowadził Zygmunt Kęstowicz, a... Emitowany był ten program od roku 1978 do 1990. Później prowadził go Artur Barciś i słyszeliśmy go właśnie w tym wykonaniu. Kim był Pankracy? Pankracy był psem. Tak sądziłem jako dziecko. Później dowiedziałem się, że Pankracy to lalka imitująca psa, ale jeszcze nie wiem, co zrobić z tą informacją. Animował tę lalkę Hubert Antoszewski. Scenariusze pisał Maciej Zimiński.
3: A to była programa, na jaką czekali polskie dzieci щоп'ятниці. I ta pieśń do nyni wykorzystuje podczas muzycznego wychowania najmniejszych i zjawiają się w repertuarach семейnych koncertów. Ну, але я думаю, що ви вже чекаєте на переклад цієї пісні.
2: «Чотири лапи» або «Хто догоні пса». Попрез м'єдзе, попрез лонки.
3: Через скипки, через луки.

0: А ми не одні в студії.
1: Tak, tutaj się dzieją jakieś bardzo dziwne rzeczy. Może zdążę tylko powiedzieć, że wysłuchaliśmy raz jeszcze piosenki Cztery Łapy. To nieoficjalny hymn wszystkich polskich czworonogów i nasz z Janą prezent dla was z okazji Dnia Dziecka. A autorami tego brawurowego wykonania piosenki są wygibasy z naszej klasy. A to tak w ogóle jest audycja pół na pół i muzyczna lekcja. A u nas w postudiu kręcą się bardzo różne osobniki kudłate.
0: І жовті. Ми не одні в студії. До нас сьогодні завітали в гості і пес, і черепаха, і теж пташеня.

0: Pil, dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie.
0: Mam chłopaka, co chodzi.

0: Героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
1: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіни і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
1: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
2: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji moich prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorivce pod Kijowem, 50 km od Kijowa. I tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna,
0: teoretyczna.
2: No nie, w sensie nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Lalata Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
1: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
2: No zrozumiałem w tej Fedorivce, kiedy...
1: Czyli szybko.
2: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heban, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie,

0: давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
1: Так, це дуже цікаво. І тому запитання, можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
2: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
1: А чи б, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутują о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і ратują звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мене то, dlatego, що то є перша війна, не тільки в якій я, як репортер, учасничувам, чи в якій був свідком, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł, na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie, ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są jest pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czy takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych i przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek, że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak, także ja się do nich zaliczam trochę, czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą, którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W tej trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast są one, te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam jest, tam cały czas, mówię to, to mi imponuje, pieniądz się kręci. Ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni. Mają jakiś tam, może ostatni grosz. Przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie. Ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę, czy przeżywają tę wojnę, nawet nie próbują, na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie

0: чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
1: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
2: Так, от.
0: Я також так вважаю. Збереження гуманності.
2: Я хочу ще Войчиха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
3: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, żeby, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej, że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni. Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. A ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera. Zabiera to, co jest dla nich najważniejsze. Zabiera tych, których najbardziej kochają. Zabija ich. Zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej 3-letniej pracy
2: w
3: Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. I tak po prostu jest, no, że

Vivale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

A w tych przerwach tętnych tak odlicza masz minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominę. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć?

pozować do przestróg. Miast siedem stało, czy na pewno stać wiecznie chciało, gdzie do wody nie wymyślili prochu, nie. Proch wymyślili, tak. Meteor spadł, to nie meteor. Wulkan wybuchnął, to nie wulkan. Ktoś wołał coś, niczego nikt. Na tej plus minus Atlantydzie.

Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim? Działo się wszystko, albo nic, tam albo nie tam, tam albo nie tam, tam albo nie tam.